0: at One Chef po, welis kinpohpo los virus wan bacterias. Welis tikmotlalilis se desinfectante, pero makipia alcohol. Tlatik showa, shikitski se tzotzol, noso shiekxo itech moajkol. Ah, wanamo shikitski moishko, tlayotikitski oksekitlamantli. Shikchiwa tlen kihtowa tekiwahke. Xamo kihtowa moneki timokawas mokalistik. Noihki, xamo moneki tikmotlalilis mokubreboka. Wan, amo okachishimotoki inawak oksekime. Wan tlatimokokowa, san niman shiknotza akin mitzpahtia. Noihki, miakipati, kualishimomachili. Tla santikinkakis noticias tlenamo kuali, noso tlenamo melawak, kichiwas san shimotekipachohto, welis tikinkakis noticias. Pero shimomalwi, tla amo, santimotekipachohtos. Shikchiwas sekitlamantli, shikinotza moyolikniwan, wan mo familiares. Yehuan yolpakiske, wante okachikuali timomachilis. Noihki, welis tikchiwas oksekitlamantli. Biblia kihtowa, Jesús omokuaye yekuwaya, wan omotatlautiaya. Kuali shimowika iwan Jehová, mitzpalewis tlaikon tikchiwas. Shimokuaye yeko tlempano satepan, no mitzpalewis, shitlashiko ihkuaktitlahiowis. Itlaishpantihkawan Jehová te yolchikawa, wan oihki moyolchikawa, ihkuakin milwia oksekime tlempano satepan. Pero no ihki kin malwia, ihkuaktetlapowia. Kin yolewa oksekime, inmiwan ma monechikokan. Tla amo welis an sekan yetoske, monechikowa ika videoconferencia. Biblia kihtowa, itech Isaías 33:24, axis tonal ihkuakamika kihtos, nimokokowa. Pero, ken ayamo asi non tonal, ihkon ken kihtowa, Isaías 30:15, tietoske tichikawake, tlatimoyolsewistoke, wantitlaneltoka. Iknon. Ihkuak oksekime mokokowa ika se virus, amo shimotekipacho. Shikaki san tlen moneki, wan shimomalwi.
1: Nosotros, Tehua. Un programa variado a tu servicio. En unos momentos continuamos a través del 93.1.